Tia wangeni kwashu pejulu dungono vele mpensela wangena wabatata watasuga ma. Amona ngwana mana iwa ngwana tika atlali ena vana atlali ena ngwaniswa gabona. Kabegele mono ntate reja ntwese ntlesema. Wena utseba lenyalo lefinge ntwese ngwanesu. Ntwese urna wana kima nyomo tseba nyomo la